valoi a unanga hilezo zvitwalaka hitivi kumbe nwadzi kuma hombe swidzinganile swidzinganile valoi enta yima haleno leswi swikotekaka swenjiso.